okno, okno, wyjazdam, wyjazdam. Okno, okno, okno, wyjazdam, wyjazdam. Okno, okno, okno, wyjazdam, wyjazdam. Okno, okno, okno, wyjazdam, wyjazdam. Koniec.